naretu się. Nawet mam dojem, że już jsem skoro všechno vypustil, snad kromě duše.